0: Autopromocja.
1: Chili Z. Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
1: Po reklamie.

0: ma.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. 100 objawów perimenopauzy. W psychologii. Cudzy sukces. Dlaczego się porównujemy? A także trendy w modzie na jesień i zimę. Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży.
8: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Od poniedziałku do piątku. Od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
1: Odbicia Kultury. Już dziś od 14. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
0: Skoda.
1: Po reklamie.

0: uwaga, ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
7: Po reklamie.

0: Lekkim krokiem w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: Do kawy, do śniadania albo po prostu do niedzielnego leniuchowania polecam się przez najbliższe 3 godziny w Chili Z. Bartek Winczewski, dzień dobry, witajcie.

takie niedziele to ja rozumiem. W całym kraju dziś dużo słońca, nigdzie nie powinno padać. Temperatury też nie najgorsze. Od 19 do 22 stopni. Mam nadzieję, że zanim ruszycie na niedzielne spacery, zechcecie spędzić z nami trochę czasu. Zapraszam do 12. Raz jeszcze dzień dobry, Bartek Winczewski. Na posterunku od samego rana kawa jest, dużo dobrej muzyki również mamy dziś dla was. No i Polska mistrzem Europy w siatkówce. Fantastycznie zapowiada się nam ta wspólna niedziela. No to ruszamy. Satin Jackets i David Hark's Northern Lights. To w Chili Z już teraz.

0: promocja.
1: Są rzeczy, o których mężczyźni nie rozmawiają otwarcie.
2: A my rozmawiamy o nich głośno.
1: O emocjach, seksualności, relacjach i komunikacji.
2: Swobodnie, szczerze, bez tabu, po męsku.
3: Czego pragną mężczyźni? Już dziś o 12:00, tylko w Chili Z.
1: Zapraszamy. Robert Konecki
2: i Mateusz Kowalski.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Po reklamie.

16 tytułów walczyło w tym roku o Złote Lwy, czyli tę najważniejszą nagrodę Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W Gdyni zwyciężył film Przez Ściany w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego. Ten werdykt mógł być zaskoczeniem, ponieważ do momentu wręczenia głównej nagrody pozostałe statuetki trafiały do twórców innych obrazów. Przez Ścianę wcześniej nagrodzone zostało jedynie za zdjęcia autorstwa Jolanty Dylewskiej. Dużo więcej powodów do radości mieli twórcy filmu Hotspot. To jeden z dwóch obrazów z tegorocznego głównego konkursu, który otrzymał aż 4 nagrody. Film wyróżniono za kostiumy, muzykę, dźwięk. Do twórców filmu Hotspot trafiła też nagroda Złotego Pazura. Drugim filmem z 4 nagrodami na koncie jest Dobry Chłopiec Jana Komasy. Ten film doceniono za scenariusz i montaż. Otrzymał również nagrodę publiczności. Do ciekawej sytuacji doszło w kategorii najlepsza główna rola męska. Drugi rok z rzędu nie wygrał w niej żaden polski aktor. Przed rokiem laureatem był Idan Weiss za rolę w filmie Kafka. W tym roku z kolei zwyciężył Anson Boone za rolę w filmie Dobry Chłopiec. Polski kandydat do Oscara, czyli Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, no nie podbiła do końca serc jury konkursu głównego, ale też nie została całkowicie pominięta. Film otrzymał 2 nagrody za scenografię i za reżyserię właśnie dla Pawła Pawlikowskiego, czyli mamy tu podobną sytuację jak całkiem niedawno w Cannes. Tam Ojczyzna również nagrodzona została za reżyserię. 2 nagrody otrzymał również film Exotic. Doceniono zarówno pierwszoplanową, jak i drugoplanową rolę kobiecą. Za tę pierwszą statuetkę odebrała Jaśmina Polak, za tę drugą Monika Grajczyk. Podwójnie nagrodzony jest też film Powiedz mi, co czujesz. On otrzymał 2 co do ważności nagrodę, czyli Srebrne Lwy, a także nagrodę za debiut aktorski dla Piotra Sałasińskiego. Tak to wczoraj było wieczorem w Teatrze Muzycznym w Gdyni. To dobrze, że nagrody rozdysponowane zostały sprawiedliwie. Dla wielu tytułów nie było jednego dominującego filmu. Mamy więc co najmniej kilka pretekstów ważnych, aby te filmy zobaczyć. Niektóre są już w kinach na premierę, innych jeszcze czekamy, choćby tego najważniejszego filmu festiwalu, czyli nagrodzonego Złotymi Lwami filmu Przez Ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego. O dokładnych datach premier tych tytułów oczywiście będziemy Was informować w Chili Z. 19 minut przed 10. Czy już wstaliście? Czy już jesteście po pierwszej kawie, a może po drugiej, a może już gdzieś tam szykuje się śniadanie? Czegokolwiek nie robicie, bądźcie dziś z nami. Harry Styles już teraz w Chili Z. Przed 10 jeszcze m.in. Jordan Rakai i Holly Humberstone.

Od lat upieramy się, że to piłka nożna jest naszym sportem narodowym, ale to w siatkówce. Od wielu, wielu sezonów odnosimy fantastyczne sukcesy. Imponująca jest lista tychże, odkąd trenerem naszej kadry został Nikola Grbicz, srebro Mistrzostw Świata, trzykrotne złoto Ligi Narodów, dwukrotne złoto Mistrzostw Europy. To wczorajsze, przypomnijmy, to złoto obronione na poprzednich Mistrzostwach Europy. 3 lata temu również byliśmy najlepszą drużyną, ale ten wczorajszy sukces ma jeszcze inny wymiar. Otóż poza tym, że na szyjach naszych siatkarzy zawisły wczoraj złote medale, wywalczyli oni coś jeszcze, coś bardzo cennego. Otóż zwycięstwem w Mistrzostwach Europy nasi siatkarze wywalczyli również awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, a te już za 2 lata. Raz jeszcze gratulacje, mnóstwo fantastycznych emocji zapewnili nam nasi siatkarze. Dziękujemy. Jordan Rakai, Jalen Gonda na 9 minut przed 10:00 w Chili Z. Jeszcze Holly Humberstone zaśpiewa, zanim 10:00 przywitamy.

0: Słuchasz, Filiz.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
0: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
7: Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. 100 objawów perimenopauzy. W psychologii. Cudzy sukces. Dlaczego się porównujemy? A także trendy w modzie na jesień i zimę. Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży.
1: Po reklamie.

0: Lekkim krokiem w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: Niedzielne przedpołudnie spędzacie z Chili Z. 9:58 na zegarze. Bartek Winczewski. Dzień dobry raz jeszcze. Zapraszam na kolejną wspólną niedzielną godzinę. Lolala i Lola Young oczywiście. Już teraz na dobry początek. Oto Dealer.

Mamy już jesień od kilku dni, ale myślami wciąż jeszcze jesteśmy w lecie. Song for the Summer od Stereophonics to za nami w Chili Z, 11 minut po 10. Nie jest niczym nadzwyczajnym, że na koncerty naszych ulubionych artystów potrafimy polecieć nawet naprawdę daleko za granicę. No to od jutra nowe miejsce na londyńskiej mapie koncertowej otwiera swoje podwoje Apple Music Hall. Nowa koncertowa przestrzeń w Londynie, zlokalizowana na terenie dawnej elektrowni Battersea Power Station. Miejsce nie jest duże. Całkowita jego pojemność to 600 osób. No, będą zatem boje o bilety na koncerty, które tam właśnie będą się odbywały. Szczególnie, że te zapowiadają się naprawdę ekscytująco. Organizatorzy wydarzeń w Apple Music Hall właśnie opublikowali program koncertów do końca tego roku i tak już jutro działalność Apple Music Hall zainauguruje występ Eltona Johna. Następnie 2 października to coś akurat dla fanów rapu Baby Kim, Sky Newman 7 października, 13 października Troye Sivan, 22 Arlo Parks, ona przypominam w listopadzie przyjeżdża na koncert do Warszawy, do klubu Palladium. 29 października w Apple Music Hall koncert Burna Boy. Następnie 26 listopada Chase and Status. No i 2 grudnia w Apple Music Hall ze swoim koncertem promującym płytę Music, Fashion, Film zaprezentuje się Charlie XCX. No, ale najważniejsze, nawet jeśli nie uda się wam zdobyć biletów na któryś z tych czy przyszłych koncertów w Apple Music Hall, dobra wiadomość jest taka, że wszystkie one będą streamowane globalnie. Tak więc już jutro możecie wyszukać w sieci odpowiedni adres i przenieść się do Apple Music Hall na koncert Eltona Johna. Czy warto? Myślę, że jak najbardziej. My jeszcze na moment wracamy do zakończonego wczoraj w Gdyni Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, do nowego filmu Piotra Domalewskiego Moja Rewolucja. Tym razem nie trafiły żadne nagrody. No, nic to. Tak też się zdarza. Konkurencja była spora. Moja rewolucja to film o miłości, o relacji nierzadko trudnej Gai i Jacka Kuroniów. Historia prawdziwa, w rolach głównych Magdalena Popławska i Arek Jakubik. Piosenkę do tego filmu zaś stworzyli wspólnie Kaśka Sochacka i Cortez. Kto jeszcze jej nie słyszał, no to proszę bardzo, okazja ku temu w Chili Z już teraz. Ta piosenka nosi tytuł Jak my.

purpurowych płatkach śniegów, czyli zaśpiewały panie z tria Sei, Shi, Shi. No tak, nim się obejrzymy, zaczniemy słuchać, zaczniemy grać świąteczne piosenki, no ale to jeszcze chwila, jeszcze trwa wrzesień, 22 minuty po 10, ostatnia niedziela września. Mam nadzieję, mija wam przyjemnie. Wczoraj minął rok od premiery płyty The Art of Loving Olivii Dean. Płyta obsypana nagrodami, płyta, która zmieniła życie tej młodej brytyjskiej artystki. Kiedy wydawała ten album, była jeszcze obietnicą wielkich rzeczy. Dziś już jest dużą międzynarodową gwiazdą wyprzedającą koncerty w największych salach koncertowych na świecie. Bardzo się z tego powodu cieszę. Olivia Dean, jak mało kto, zasłużyła na te wszystkie laury, wyróżnienia i zainteresowanie jej osobą, no to już niebawem na antenie, czyli z płyty The Art of Loving Nice to Each Other w wersji koncertowej. Tego chyba jeszcze nie słyszeliście. Tymczasem Benny Blanco i The Marias Memoria de Paz w Chili Z.

0: Autopromocja.
1: Własny stan skupienia w Chili Z.
2: Przedpołudnie to moment dnia, kiedy działamy na pełnych obrotach. Ten czas postaramy się jednak spędzić mimo wszystko niespiesznie. Przyniosę Wam porcję dobrego nastroju, teatralne i w ogóle kulturalne wieści. Będzie też słowo o podróżach i gimnastyka. Oczywiście umysłowa w naszym konkursie.
1: Własny stan skupienia. Od poniedziałku do piątku od 10:00. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Rafał Turowski.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Po reklamie.

Ależ ten czas szybko leci i nie mam tu na myśli tego, że już 20 minut pozostało do 11. Czas szybko leci, bo już za równo miesiąc, 27 października, minie 20 lat od premiery płyty Back to Black, najsłynniejszego albumu Amy Winehouse, płyty, która z tej brytyjskiej wokalistki uczyniła wielką gwiazdę. Amy nie ma już z nami od 15 lat, ale Back to Black pozostanie już na zawsze. Z okazji tegoż jubileuszu, okrągłej 20. rocznicy premiery Back to Black, tydzień wcześniej, 21 października, w londyńskim klubie Roundhouse odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Byli współpracownicy Amy Winehouse z Markiem Ronsonem na czele, zespół, który towarzyszył jej i w koncertach, i w nagrywaniu albumu Back to Black, oraz cała plejada znakomitych zaproszonych gości. Raz jeszcze przypomni te wyjątkowe piosenki i uczci pamięć o Amy 21 października w Londynie w klubie Roundhouse. A wśród tychże zaproszonych gości Baby Rose, Corinne Bailey-Rae, Leanne LaHavas, Nia Smith, Sasha Kibble, Georgia Smith i tak dalej. Wspaniale by tam było się znaleźć, nieprawdaż? Amy Winehouse, Tears Dry on Your Own, w niepublikowanej do tej pory wersji demo, w Chillizet już teraz.

11 minut pozostało do 11. Niedzielne przedpołudnie spędzacie z Chili Z. Zostańcie, Neil Francis. Music Sounds Better With You. To już teraz po 11 u nas m.in. Daria ze Śląska, Sofia Kennedy i Ten Snake.

0: Season Sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Po reklamie.

0: Lekkim krokiem w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: Ostatnia niedziela września, pierwsza niedziela jesieni. Całe szczęście słoneczna, pogodna i mija całkiem miło. Tego się trzymajmy. Kolejna wspólna godzina w Chili Z przed nami.
0: Z. Nastaw się na chill out.
1: A na zegarze minuta po 11:00.

Zdrowa i świadoma męskość, zdrowie psychiczne, ojcostwo, partnerstwo oraz społeczne oczekiwania i obawy współczesnych mężczyzn to tylko niektóre z tematów, które w swoim podcaście, a w zasadzie w swojej audycji Czego pragną mężczyźni podejmują Mateusz Kowalski i Robert Konecki dziś w samo południe. Już niebawem w Chili Z druga odsłona audycji obu panów. Gościem Mateusza i Roberta będzie Mikołaj Krajewski, znany z podcastu Blisko Znaczni, syn Katarzyny Nosowskiej. Z nim właśnie Mateusz i Robert porozmawiają między innymi o tym, jak to jest dorastać w cieniu słynnej mamy. To zapraszam już o 12 w Chili Z, czego pragną mężczyźni, a to nie jedyna nowa audycja na naszej antenie. W niedzielę o 20 zapraszamy Was również na jazzowe opowieści Kamila Wrony i tak też będzie i dziś wieczorem. Drama tymczasem, ale tylko muzycznie, bo my tutaj bez żadnych dram oczywiście. Dark Rain, już niebawem również Daria ze Śląska. Tu Chili Z, 9 minut po 11, niedzielne przedpołudnie.

Ile to już razy wieszczono śmierć płyt CD? No rzeczywiście, ostatnie czasy to nie był dobry okres dla sprzedaży płyt kompaktowych, rozwój serwisów streamingowych. Równolegle rosnąca popularność płyt winylowych kompaktom nie służyły. No a tu okazuje się, że CD-ki po raz kolejny wracają do łask. To duża zasługa młodego pokolenia, pokolenia Alfa, pokolenia Z. Oni chętnie i coraz częściej sięgają po płyty kompaktowe. Więcej na ten temat w Chili Z już za kilka minut. Zostańcie koniecznie. Palladian i Vernalis u nas tymczasem.

0: Autopromocja.
1: Niedzielni, czyli Z. Kolektyw, który redefiniuje pojęcie imprezowania. W niedzielne poranki spotkasz ich na coffee party w kawiarniach w całej Polsce. A w sobotnie wieczory taneczne brzmienia prezentują w Chili Z.
2: Gramy dla Was funky, disco, house. Zapraszamy. Niedzielni.
1: Niedzielni. W sobotę o 21:00 tylko w Chili Z. Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Po reklamie.

Ile to już razy zapowiadano bezpowrotny koniec płyt CD jako formatu, z którego najczęściej słuchamy muzyki. Pogłoski o śmierci płyty kompaktowej znów jednak okazały się przedwczesne, bo oto CD-ki wracają do łask, zaliczając pierwszy od 5 lat wzrost ich sprzedaży na świecie. W samych tylko Stanach Zjednoczonych sprzedaż kompaktów w pierwszej części tego roku wzrosła o 16% w stosunku do roku ubiegłego. Skąd ten renesans popularności kompaktowego formatu, zapytacie? Otóż duża to zasługa młodych słuchaczy, przedstawicieli pokoleń Z i Alfa, którzy, jak wynika z przeprowadzonych badań, coraz liczniej sięgają po fizyczne nośniki. Prym wiodą tu aktualnie wydawane tytuły, ale nostalgia też robi tu swoje. Ponad połowa słuchaczy z pokolenia Z, którzy wzięli udział we wspomnianych badaniach, zadeklarowała, że najczęściej sięgają oni po muzykę z lat 90. i starszą, nierzadko posiłkując się płytowymi kolekcjami swoich rodziców, ale też samodzielnie coraz częściej kupując muzykę właśnie na kompaktowych nośnikach, no bo nie ma chyba nic przyjemniejszego niż trzymanie w ręku fizycznej płyty, możliwość obejrzenia książeczki, przeczytania tekstów, obejrzenia zdjęć, no i ten specyficzny zapach farby drukarskiej. Cieszę się, że nośniki fizyczne rzeczywiście do łask wracają. Kompakty sprzedają się coraz lepiej. Winyle rokrocznie także zaliczają coraz lepsze wyniki sprzedaży. Idźmy dalej w tym kierunku. Nie mam nic przeciwko temu. Ciekawy jestem przy okazji, czy wy także jeszcze kupujecie płyty? Może podtykacie te fizyczne nośniki pod nos swoim dzieciom, którzy właśnie teraz muzykę odkrywają? Zapraszam, napiszcie bartosz.winczewski@chillyz.pl. Czy kompakt i w ogóle muzyka wydawana na fizycznych nośnikach rzeczywiście wraca do łask? To moje pytanie, a muzycznie ode mnie już teraz Alkskar i Karuzela. Po polsku także pięknie gramy w Chillyz.

I tak to już prawie dotarliśmy do południa. W samo południe w Czyli Z, czego pragną mężczyźni? Nowa audycja na naszej antenie, druga odsłona tego programu o sprawach dotyczących mężczyzn, ale dla mężczyzn nie tylko. Panie również jak najbardziej mogą posłuchać. Zostańcie z nami. Ja już dziękuję za to wspólne niedzielne przedpołudnie. Bartek Winczewski, do usłyszenia jutro o 13:00. Przed południem u nas muzycznie jeszcze Arctic Monkeys i Georgia Smith. Dobrej niedzieli, korzystajcie ze słońca, wypoczywajcie. Do miłego, do jutra.

Reklama. Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji. Po reklamie.

0: Kowalski.
1: Dzień dobry, witamy Państwa w nowej audycji na antenie radia Chili Z, audycji Czego pragną mężczyźni. I to jest audycja, w której my sobie rozmawiamy jako faceci, nie tylko z facetami, ale dzisiaj owszem, na tematy, które często stanowią tabu w męskim świecie, które są poruszane rzadko albo nie są poruszane wcale.
2: A witają Was
1: Robert Konecki
2: i Mateusz Kowalski. Jest z nami Mikołaj Krajewski. Cześć Mikołaj.
3: Siemanko, cześć.
2: Zastanawialiśmy się, jak Cię przedstawić i mam nadzieję, że nie posądzisz mnie o plagiat, ale zapytam cię tak samo, jak ty pytasz swoich gości.
3: O mój Boże.
2: Czyli jakbyś miał się przedstawić komuś, kto cię nie zna w dwóch, trzech słowach, zdaniach, to co byś powiedział?
3: Wiesz co, akurat przyznaję, z jednej strony mnie zaskoczyłeś, ale z drugiej strony już ktoś tak mi odbił piłeczkę raz, więc mam już poniekąd przygotowaną odpowiedź, ale myślę, że taką najważniejszą rzeczą, jaką mógłbym aktualnie w tym momencie życia o sobie powiedzieć, jeśli by ktoś mnie zapytał, to bym powiedział, że jestem człowiekiem, który przestał się wstydzić tego, że nie wie, i zaczął się rozkoszować w tej niewiedzy czasem, nawet często.
2: Fajne. Podoba mi się to, że nie zacząłeś od tego, co robisz.
3: No nie, no wiesz, tam staram się nie myśleć o tym, że to mnie definiuje, bo jakby tak było, to biorąc pod uwagę, jakby to powiedzieć, wzloty i upadki statystyczne na kanale, byłbym czasem szczęśliwy, a czasem bardzo smutny, a wolę jednak opierać się na tym, co tam personalnie, jakby po personalnych transformacjach, które we mnie zachodzą, i myślę, że taką dużą rzeczą jest to, że przestałem właśnie odczuwać wstyd w związku z niewiedzą, a się w niej rozkoszować i jakby zastanawiać się, czego mogę się dowiedzieć, albo czego warto się dowiedzieć, albo czego warto nie wiedzieć, o, w ten sposób.
2: To czego warto nie wiedzieć?
3: Rzeczy, na które tak naprawdę nie masz wpływu, znaczy można mieć o nich jakąś świadomość, ale myślę, że niekoniecznie warto je zgłębiać, jeśli nie masz na nie tak faktycznego wpływu, ani nie są one konkretnie, one nie mają wpływu na ciebie, czyli przykładowo mam świadomość o różnych zdarzeniach na świecie, co nie zmienia faktu, że nie zgłębiam ich przez pryzmat tego, że nie mam za dużego wpływu, a rzeczywistość jest taka, że jeśli zacznę je zgłębiać, to bardzo łatwo mogę wpaść w różnego rodzaju lęki i tak dalej, które no nie są przyjemną częścią jestestwa ludzkiego.
2: No właśnie, bo ty często mówisz o tak otwarcie, o terapii, o lękach, o jakimś takim procesie rozwoju psychologicznego, emocjonalnego. Co jest dla ciebie takim punktem zwrotnym w twoim życiu albo jakimś takim momentem takiej świadomości, kiedy poczułeś, że warto po prostu otwarcie o tym gadać?
3: Wiesz co, akurat ja nie miałem takiego konkretnego momentu, ponieważ w mojej sytuacji to wyglądało tak, że moja mama zawsze mnie uczyła, żeby w jakiś sposób, jeśli nawet nie byłem jako dziecko w stanie interpretować w 100% moich emocji, to przynajmniej pozwalać sobie na to, żeby je czuć. Ja zawsze miałem w domu wykreowaną przestrzeń do tego, żeby te emocje być w stanie wyrażać i być w stanie jakoś działać na nich, więc ja akurat nie miałem takiego momentu zwrotnego. Myślę, że ewentualnie mógłbym powiedzieć, że miałem taki zwrotny moment, kiedy jeden z moich terapeutów wyjaśnił mi, jak należy postrzegać emocje, że to nie jest jakaś taka magiczna siła, która nas przyciska i ma nas wgnieść w glebę i my nie mamy co z nią zrobić, tylko jest to pewnego rodzaju sygnał, który dostajemy od naszej podświadomości, że znajdujemy się w sytuacji, w której chcemy być, albo być w niej nie chcemy. Więc myślę, że to był taki zwrotny, przełomowy moment przez pryzmat tego, że zacząłem mieć, może nie kontrolę, bo to jest złe słowo, ale zacząłem akceptować te myśli w sobie, te emocje w sobie i być w stanie na nich pracować bardziej niż wcześniej byłem w stanie. Mhm.
2: No dobra, to jest audycja o męskości, więc chciałbym ci jeszcze zadać pytanie, jaki jest największy mit o męskości, o byciu takim samcem alfa, w który wierzyłeś?
3: W który wierzyłem, czy który zauważam?
2: W który zauważasz?
3: Może na przykład to, że... Bo bardzo często, jak się mówi o takim samcu alfa i tak dalej, mam wrażenie, że ludzie trochę źle postrzegają tę definicję, bo od razu ktoś sobie wyobraża tego z największymi cojones, który jest największym kozakiem i potrafi tak dużo i wszystkim zarządza, a wydaje mi się, że nawet Maslow, jeśli się nie mylę, opisał jakby samca alfa jako istotę właśnie tego wilka, który idzie z tyłu stada, jest na tyle kompletną istotą, że jest w stanie się zaopiekować innymi. A bardzo często ludzie określający się mianem samca alfa są tak naprawdę bardzo niekompletnymi, zakompleksionymi istotami, które próbują wywrzeć swoją, jakby to powiedzieć, kontrolę nad rzeczywistością poprzez prezentowanie się w jakiś sposób. To nie jest stabilność, to jest brawura albo jakiegoś rodzaju chęć pokazania się w moim zdaniem negatywny sposób. To więc, fajne. Więc może taki mit.
2: Wracamy po krótkiej przerwie. Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Czego pragną mężczyźni w Chili Z? Zapraszają Robert Konecki i Mateusz Kowalski.
1: To jest audycja Czego pragną mężczyźni. Jest z nami Mikołaj Krajewski. Mikołaj, muszę cię o to zapytać, mimo że pytano cię o to setki razy, ale jesteś synem Kasi Nosowskiej. Czy byśmy tego chcieli, czy nie?
2: Nie, ja to w sumie chcę.
1: Nie, jasne. Chodzi mi o to, czy ten fakt dzisiaj już traktujesz jako przywilej, czy jako ciężar, czy jako jedno i drugie?
2: Znaczy, wiesz co, przede wszystkim traktuję to jako fakt. Moja mama zawsze była, jest i będzie moją mamą i zawsze główna wartość w naszej relacji wynikała z tego, czego ona mnie nauczyła jako matka, a nie jako artystka występująca na scenie. Więc może faktycznie kiedyś w trakcie rozmowy z Heleną Englert w naszym podcaście doszliśmy do wniosku, że bardzo często jest tak, że to nie wcale relacja z rodzicami w przypadku bycia tak zwanym nepo baby. To nie relacja sama z rodzicem jest ciężarem, tylko ludzie, którzy komentują to w różny sposób, tworzą ten ciężar. Więc tak naprawdę ja z perspektywy bycia synem Kasi Nosowskiej nie miałem żadnych nigdy, powiedzmy, że problemów w życiu albo nieprzyjemnych sytuacji poza, no załóżmy, paroma osobami, które po prostu pozwoliły sobie na za dużo w stosunku do mnie poprzez wyrażanie się albo komentowanie w sposób taki, no, niesympatyczny, mówiąc prosto. Mhm.
1: Bardzo mnie tak ujmuje to, z jaką taką mądrością i przepracowaniem o tym mówisz i zastanawiam się, no właśnie w kontekście tej męskości, o którą my chcemy tutaj cię wypytać, jak to ciebie kształtowało na różnych etapach życia jako mężczyznę i jako człowieka, no, który właśnie, użyjmy tego określenia, jako nepo baby dorastał, czyli to nie są takie standardowe warunki. I jak to się na różnych etapach życia kształtowało u ciebie?
2: W sensie jak bycie, czy fakt bycia synem mojej mamy wpływał
1: tak,
2: na
1: czy nawet nie tyle synem, tylko to, że właśnie ludzie być może oczekiwali od ciebie różnych rzeczy na różnych etapach życia, czy oczekiwali, że pójdziesz w jakąś stronę, czy właśnie narzucali to jakąś presję na to, kim masz być, jaką masz pełnić rolę w świecie.
2: Na pewno, bo bardzo często powtarzam, że dlatego jakby moja ścieżka się trochę rozjechała, jeśli chodzi o podążanie po tej muzycznej, jakby zjechałem z tego toru, dlatego że miałem taką sytuację, że przez bardzo długi czas w moim życiu ja w ogóle nie chciałem iść w stronę muzyczną, jedyne co robiłem to grałem tam, pogrywałem sobie na gitarze, ale w pewnym momencie też zrezygnowałem z tego, miałem do wyboru albo siedzieć przed gitarą, albo siedzieć na boisku do kosza, no wybrałem boisko do kosza, czego w ogóle nie żałuję, bo naprawdę mam mnóstwo wspaniałych wspomnień związanych z tym i bardzo dużo musiałem nad tym pracować i dużo jak dla mnie osiągnąłem w tym, ale miałem sytuację, że na początku jak tego nie chciałem robić, to osoby wszystkie, nawet część bliskich i dopiero po latach to zrozumieli, mówiły mi: stary, powinieneś w to iść, a jak wykonałem jakiekolwiek ruchy, żeby w to iść, to usłyszałem, że czemu jedziesz na plecach mamy, więc pewnego rodzaju rozstrzał tego, co powinienem według założeń innych robić, spowodował, że w ogóle przestałem chcieć to robić, dlatego że przestałem odczuwać z tego taką przyjemność stricte dla siebie, więc jeśli chodzi o kreowanie mojej przeszłości pod kątem zawodowym i w kontekście muzyki, no to na pewno wpłynęły te komentarze jakoś na moje stanowisko na ten temat. Mhm.
1: A jaki to był okres? Ile miałeś lat, że czy możesz to opisać jako taki jeden punkt, w którym przestałeś właśnie pełnić te, grać tę rolę, którą ktoś od ciebie wymaga, a zacząłeś iść swoją drogą? Czy to był albo jest proces?
2: Wiesz co, to był, jest proces. Myślę, że błędnym zrozumieniem wielu ludzi jest to, że jak raz coś przepracujesz, to już na zawsze masz ten problem rozwiązany i on nigdy nie wraca. Uważam, że my jako ludzie rozwijając się nie zyskujemy pewnego rodzaju płaszcza ochrony, znaczy może w jakiś sposób, ale to nie jest płaszcz, który nas kompletnie odcina od tego rodzaju bodźców, tylko my dostajemy wędkę, która pozwala nam sobie radzić, właśnie nie tą rybę, tylko taką wędkę bardziej, która pozwala nam sobie radzić przy każdej następnej sytuacji, kiedy ten, załóżmy, cień do nas wraca. Myślę, że to nie jest tak, że raz przepracowując jedną rzecz, ta rzecz już nigdy nas nie dotyczy, tylko jesteśmy w ciągłym takim trochę biegu, w którym musimy wymijać te przeszkody, te pokusy tego, żeby wrócić znów na ten zły tor rozumowania. Więc tak naprawdę u mnie to jest, mam nadzieję, że dobrze tak teraz spuentuję to wszystko, u mnie to jest ciągła tak naprawdę praca nad tym, żeby myśleć w ten sposób, a nie inny.
1: Dzięki.

0: Czyli Z.
1: Zapraszamy. Robert Konecki
2: i Mateusz Kowalski.
3: Autopromocja.
0: Reklama.
4: Hej, to IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Mamy XXI wiek. Technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
0: Po reklamie.

0: Czego pragną mężczyźni w Chili Z? Zapraszają Robert Konecki i Mateusz Kowalski.
1: W studio z nami Mikołaj Krajewski. Mikołaj, ja bym chciał kontynuować tą dyskusję o, powiedzmy, o więzach rodzinnych, ładnie mówiąc. Jakim synem jest Mikołaj Krajewski?
2: O, teraz czy na przestrzeni życia?
1: Powiedz teraz, jakim jesteś synem.
2: Teraz myślę, że dobrym. Myślę, że... Trzeba by było przede wszystkim zapytać o tą moją mamę i mojego tatę, bo to oni tak naprawdę mają pełną świadomość tego, jaki ja jestem faktycznie jako syn, bo to oni jakby są odbiorcami mojej synowości, tak to nazwijmy. Ale myślę, że dobrym, na pewno lepszym niż byłem. Lepszym przez pryzmat tego, że w związku z wydarzeniami, które nastąpiły w moim życiu w ciągu ostatnich tam, załóżmy, 3 lat, czyli ja to nazywam takim okresem, kiedy w końcu musiałem dorosnąć, ale nie tak, że dorosnąć w stylu tak spełnić takie pozorne założenia dorosłości, tylko faktycznie stałem się w jakiś sposób odpowiedzialnym człowiekiem, to myślę, że w tym momencie też stałem się też lepszym synem. Myślę, że będąc w stanie sobie założyć samemu maskę w tym samolocie, jak to się często używa tej metafory, w momencie, w którym jestem bardziej w stanie rzetelnie sobie zakładać maskę w ciężkich czy też nieciężkich sytuacjach, jestem w stanie też lepiej założyć ją komuś, jeśli tego potrzebuję. Więc myślę, że definitywnie w aktualnym momencie jestem lepszym synem niż byłem przez pryzmat tego, że jestem w stanie bardziej być, no właśnie, może już nie do końca synem, tylko partnerem w tych relacjach, że jestem w stanie być dla swojego ojca i być dla swojej mamy bardziej niż tylko ten, którego trzeba chronić przed zagrożeniami, tylko być też czasem tym chroniącym.
1: Tak. Ty masz 30 lat, zdaje
2: tak,
1: się?
2: Tak, tak, od 3 miesięcy, coś mi są 4.
3: Gratulacje.
2: A, dziękuję. Nie ma czego.
1: To już wszyscy jesteśmy po 30, ale to jest fajne, co mówisz o tym, o odpowiedzialności i może to jest ciekawy wątek do tego, żeby go pogłębić. W którym momencie albo co się dzieje, jakbyś mógł opisać ten proces, w którym momencie człowiek się staje tak naprawdę dojrzałym, nie dorosłym, ale dojrzałym człowiekiem i przychodzi ten moment, w którym ja chcę wziąć odpowiedzialność za siebie, nie? Bo z perspektywy facetów to jest trudny moment, to znaczy to jest trudne, żeby w pewnym momencie tak jakby postanowić w ogóle o tym, nie? Że ja chcę wziąć odpowiedzialność za coś więcej niż, wiesz, niż swoje gadżety, moje marzenia i tak dalej, ale też widzieć przy sobie ludzi, o których można dbać, nie? Czy ty masz takie wrażenie, że dla facetów to jest w ogóle trudne? Jak ty to przeżywałeś?
2: Wiesz co, myślę, że to nie jest kwestia trudu czy nie trudu, to jest bardziej kwestia sytuacji. Moim zdaniem zacytuję jedną z moich ulubionych postaci fikcyjnych, mianowicie Son Goku z Dragon Balla. On powiedział takie zdanie, że moc przychodzi w odpowiedzi na potrzebę, a nie zachciankę. Tak tłumacząc na polski. I mam wrażenie, że tak samo jest z dorosłością. To nie przychodzi w momencie, kiedy ty chcesz być dorosły, tylko kiedy potrzebujesz być dorosły. Ja wielokrotnie chciałem być dorosłą osobą, chciałem się definiować jako ktoś odpowiedzialny, jako ktoś, kto, na kim można polegać i myślę, że dopiero w momencie, w którym faktycznie rzeczywistość wywarła na mnie tą presję tego, żebym się taki stał, to dopiero wtedy faktycznie się stałem. Myślę, że bardzo łatwo jest mówić o tym, że się jest dorosłym albo że się jest odpowiedzialnym, jeśli się nie ma faktycznie, znaczy bardzo łatwo, ale bardzo niesłusznie jest tak mówić w momencie, w którym nie masz jakby to powiedzieć, niezbitych dowodów w postaci przypadków w rzeczywistości, kiedy musiałeś pokazać faktycznie, że tak jest. Bo to nie jest kwestia zadecydowania, że ja taki jestem, tylko faktycznie pokazania. No, to jest mniej więcej ta sama sytuacja, że wszyscy tłumaczymy, jakbyśmy się zachowali na przykład w sytuacji zagrożenia życia i tak dalej, ale koniec końców nie wiemy. To wtedy wychodzi, czy jesteśmy odważni, czy nie jesteśmy odważni, czy jesteśmy bohaterscy, czy nie jesteśmy bohaterscy. Nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić, czy założyć. I tak samo myślę, że jest z dorosłością, że większość osób, które stały się dorosłe wcześniej, to nie jest tak, że one chciały się stać wcześniej, tylko musiały się stać wcześniej dorosłe w związku z różnymi wydarzeniami.
1: Podoba mi się bardzo to, co mówisz. A czy ty w ogóle jesteś rodzinnym człowiekiem? Czy ty chcesz być ojcem?
2: Strasznie, strasznie. Jedyne, szczerze mówiąc, to bardzo, bardzo chciałbym, ponieważ... znów, Jezu, jak ja lubię gadać o anime. W jednym z takich chapterów Naruto było powiedziane, że uczeń i mistrz się zastanawiali, kto jest najważniejszą figurą na szachownicy, kto jest tym królem. No i uczeń powiedział, że pewnie przywódca wioski, czy ktoś w tym stylu, a on powiedział, że nie, że to są dzieci, które będą tworzyć przyszły ten świat po nas. I zawsze sobie myślałem o tym, jak mógłbym się mojej mamie odwdzięczyć za to i mojemu tacie, co od nich dostałem, za to wspaniałe życie i dzieciństwo, którego miałem okazję zakosztować i już bardzo dawno temu doszedłem do wniosku, że najlepszym rodzajem rekompensaty w stosunku do nich i do rzeczywistości jest to samo, jak coś najlepszego przekazać dalej. Oczywiście, że chciałbym coś lepszego, ale na pewno nie chciałbym czegoś gorszego w ten sposób. Więc tak, bardzo chciałbym być ojcem, ale chciałbym być ojcem w odpowiedzialny sposób i chciałbym być ojcem, no tutaj dochodzą też takie rzeczy materialne, w stylu na przykład nie chciałbym mieszkać już w wynajmowanym mieszkaniu, no definitywnie, bo jednak nie wyobrażam sobie sytuacji, że musiałbym się, oczywiście bardzo podziwiam osoby, które były w takich sytuacjach, bo zdaję sobie sprawę, że dużo ludzi znajduje się w takiej jak nie gorszej sytuacji, ale ja personalnie nie chciałbym, żeby na przykład moje dziecko doznawało strachu przed tym, czy będzie miało gdzie mieszkać, czy nie, albo tułaczki z jednego miejsca do drugiego. Bardzo bym tego nie chciał. Chciałbym, żeby ono miało świadomość, że nie tylko ten dom psychiczny, który chciałbym mu stworzyć, czyli ten dom mentalny, że będzie miało do kogo wrócić, czy też miało gdzie wrócić, to też by było super.
1: Dobra, dzięki. Wracamy po krótkiej przerwie.
0: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Czego pragną mężczyźni w Chili Z? Zapraszają Robert Konecki i Mateusz Kowalski.
1: To jest audycja Czego pragną mężczyźni w naszym studiu Mikołaj Krajewski. W poprzednim wejściu mówiłeś super rzeczy, które bardzo mi imponują o tym, co ja rozumiem jako zdrowa męskość, taka odpowiedzialna, mądra i naprawdę fajnie mi się tego słucha. Ale chciałem cię podpytać szczególnie to, co powiedziałeś o tym, że życie nas testuje do tego, jacy jesteśmy. I to od tego zależy. W sensie wtedy możemy tak naprawdę poznać to, jakimi jesteśmy ludźmi. Ale chciałem cię zapytać właśnie o tę drugą stronę, o toksyczną męskość, albo inaczej, o toksyczne zachowania męskie, których, nie wiem, w naszym odczuciu z Mateuszem, no jest sporo gdzieś tam w przestrzeni publicznej i w ogóle jakby w świecie. I to, co mnie ciekawi, to czy ciebie jako właśnie faceta, który ma takie bardzo fajne, mądre wartości, czy ciebie to jakoś, czy to widzisz i czy cię to jakoś boli?
2: W sensie, jakby to powiedzieć, zawartość toksycznej męskości w społeczności?
1: Tak.
2: Wiesz co, czy mnie to boli? Nie boli mnie, póki nie dotyka to osób, na których mi zależy. Myślę, że też tak jak mówiłem już wcześniej, nie wiem, czy w trakcie tej rozmowy, czy przed rozmową, ale staram się nie wrzucać sobie na głowę rzeczy, na które nie mam do końca wpływu. Oczywiście prezentując swoją postawę i tak dalej, chciałbym dawać ewentualnie przykład, że można mieć inny sposób rozumowania, tak jak to niektórzy lubią zapomnieć, że tak w Biblii było napisane, ale było, że trzeba być tym jakby wzorem i jak dawać przykład do naśladowania, nie narzucać swojej idei. Myślę, że to jest najlepszy sposób na edukowanie innych, jeśli masz coś wartościowego do powiedzenia. Ale boli mnie to tylko... Dobra, mogę powiedzieć, że w jednym aspekcie mnie to boli. Boli mnie to też między innymi dlatego, że bardzo często się zwraca uwagę na... W każdym rzeczy zakładającej jakieś, powiedzmy, niefajne zachowanie, nazwijmy to tak trywialnie, niefajnym zachowaniem, toksyczna męskość nazwijmy. W każdym takim niefajnym zachowaniu ludzie się skupiają na tym, jaką krzywdę to wyrządza na zewnątrz, a bardzo przykre jest o tym, że zapominamy o tym, jak bardzo dużą krzywdę to wyrządza osobom, które się tego, no już tak powiedzmy, dopuszczają. Że bardzo często ta toksyczna męskość, o której mówimy, wynika nie wcale z... Może czasem wynika z jakiejś, nie wiem, chorej potrzeby władzy czy kontroli, ale to też ma swoje podłoże gdzieś. Myślę, że jest mi przykro, dlatego że to jednak jest i obrazuje, jak dużo bardzo ciężkich rzeczy się musiało wydarzyć ludziom, żeby dochodzili do sytuacji, gdzie muszą się w ten sposób zachowywać. Albo jak bardzo nie mieli pola do tego, żeby rozwinąć się i pójść w inną stronę. Bo zakładam, że to nie jest kwestia niechęci czy złej woli ludzkiej, tylko tego, że po prostu nie dostali bodźca do rozpoczęcia swojej podróży w inną stronę. W ten sposób.
1: Tak, no i to jest bardzo szlachetne to, co mówisz i ja się z tym absolutnie zgadzam. Chciałbym ja sam mieć w sobie zawsze tyle miejsca i tyle przestrzeni, żeby tą empatią myśleć sobie o tym, że no faktycznie no te wszystkie zachowania toksyczne, one wynikają z tego, że ktoś jest pokrzywdzony, zagubiony i tak dalej, i tak dalej. Więc fajnie. Ale kolejna rzecz. Dużo w moim życiu jako mężczyzny, przynajmniej na przestrzeni tych pierwszych 30 lat, powiedzmy, których żyłem, było pokierowane stereotypowymi rolami męskimi, w które jesteśmy wkładani. I jestem ciekaw, na ile w twoim życiu one były obecne. Takie zachowania, role, które miałeś, w których byłeś, tylko z racji tego, że twoja płeć to mężczyzna. Na przykład to, że nie można, to, że nie wolno ci płakać, albo jak to robisz, to jesteś słaby, jesteś uznawany za słabego, nie wiem, nie możesz jakoś okazywać czułości, a może nigdy nie miałeś problemu z takimi rzeczami?
2: Wiesz co, ja miałem, ale myślę, że to nie mogę powiedzieć, że stricte przez pryzmat bycia mężczyzną, tylko ogólnie przez pryzmat bycia człowiekiem i trafiania na nieodpowiednie osoby. Ja po prostu trafiałem na osoby, które w momencie, w którym pozwoliłem sobie na to, a miałem tą umiejętność, mam wrażenie, że jakoś wdrukowaną przez rodziców już w moje jestestwo od początku, gdy próbowałem się, albo pozwalałem sobie na to, żeby się otworzyć, było to wykorzystywane w jakiś sposób, wręcz użyjmy tutaj słowa z angielskiego, słów z angielskiego, weaponized against me, nie? Że ktoś brał po prostu to, że ja tak miałem i wykorzystywał to przeciwko mnie, więc faktycznie były momenty, w których zacząłem to traktować jako słabość. Tylko, że też mam wrażenie, że ja tu tutaj znalazłem, miałem to szczęście, że udało mi się znaleźć w tym jakieś takie pole też do rozwoju, ponieważ wiadomo, tak jak gadaliśmy, będą te testy w rzeczywistości, więc wiadomo, że jeśli ja decyduję się już jako młoda osoba na to, żeby wyrażać siebie na zewnątrz, szczególnie biorąc pod uwagę, jaką mam pracę i w jaki sposób ją wykonuję i jak ogólnie prowadzę swoje życie takie medialne, ponieważ raczej nie jestem osobą, która mocno zmienia swój wizerunek w stosunku do tego, co jest w życiu codziennym. Myślę, że jest bardzo mała ta zmiana. Nawet jak tam, jak się podśmiewałem, jak zaczynałem się spotykać z Justyną, to miałem trochę bekę z tego, że mogła wejść w mój podcast i miała taki falstart, bo już wszystko wiedziała o mnie. Miała taki, co nie fair.
1: Ja tak samo poznałem swoją dziewczynę, więc wiem o co...
2: No co nie? I potem masz takie, kurczę, no ona już wszystko o mnie wie. Ja nie
1: równa wiem. Sytuacja. Tak. Mikołaj, przepraszam, ale muszę ci przerwać, zaraz dokończymy. To była audycja pod tytułem Czego pragną mężczyźni? W naszym studiu gościem był Mikołaj Krajewski, a dalszego ciągu naszej rozmowy posłuchacie w serwisach streamingowych na Spotify, YouTube oraz w serwisie chilizet.pl. Do usłyszenia.
2: Siemanko. Chiliz.

0: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Królewicz, czyli muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami.
2: Królewicz to międzygatunkowa podróż po muzycznych kontynentach. Saharyjski blues i austriacki electro swing. Wielkie jazzowe wokalistki i divy soulu. Nowoczesna arabska dyskoteka i elektroniczne hiszpańskie flamenco.
1: Królewicz. W każdy poniedziałek i czwartek od 20:00. Tylko w Chili Z.
2: Maciej Kulewicz. Gorąco zapraszam.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Reklama. Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
1: Po reklamie.

0: Silizet. Silizet. Pogoda.
1: Koniec września, początek października. Prawdopodobnie co najmniej pierwszy jego tydzień upłynął w towarzystwie bardzo pogodnej aury. Babie lato zawita w pełni, a w cieszeniu się ładną pogodą nie przeszkodzą nawet gęste i długo utrzymujące się mgły. Dzisiaj pogodnie i słonecznie, tylko na północy miejscami może słońce walczyć o władzę z chmurami. Temperatura maksymalna to od 17-18 stopni na północnym wschodzie, przez 20 w Polsce centralnej do 22 na południu.
0: Odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Za nami 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. No i wszystko jasne. Rozdano złote, srebrne i szafirowe lwy. Czy było niespodzianki? Co wynika z obrad jurorskich i na jakie filmy warto zwrócić uwagę w najbliższych miesiącach? Oto czego możecie się spodziewać w pierwszej godzinie magazynu Odbicia Kultury. No a później zastanowimy się, jak dobrze wykorzystać ten czas po to, żeby nie przeciekał nam przez palce. Zapraszam.
0: Odbicia kultury w Chili.

To jest Radio Chili Z, a w głośnikach Watch You Dance, Leon Bridges. Właśnie tak gramy dla Was w to niedzielne popołudnie. Temat numer jeden to w tej chwili kino, polskie kino i 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, który zakończył się wczoraj wieczorem. Śledziłam bardzo skrupulatnie całą galę. Złote Lwy trafiły do twórców filmu Przez Ścianę, czyli do Macieja Sobieszczańskiego. Bardzo to interesujące, zwłaszcza że film, absolutnie wzruszające świadectwo tego, czym jest bliskość, czym jest miłość. Film dostał nagrodę za zdjęcia dla Jolanty Dylewskiej, a wcześniej bardzo mocno zaznaczył swoją obecność podczas Młodej Gali, ponieważ zdobył nagrodę dziennikarzy i nagrodę kin studyjnych. Srebrne Lwy przypadły, powiedz mi, co czujesz, Łukasza Rondudy. Ten film możecie oglądać już w kinach, a Paweł Pawlikowski został nagrodzony za reżyserię Ojczyzny, ten film również na afiszach kinowych. Publiczność wybrała Dobrego Chłopca Janka Komasę i był jednym z największych wygranych całego wieczoru. Anson Bon dostał nagrodę za główną rolę męską, Agnieszka Glińska za montaż, a Bartek Bartosik i Naska Szkalic za scenariusz. Wśród aktorek jurorzy postawili na Jaśminę Polak, nagrodzoną za główną rolę w filmie Exotic, a za rolę drugoplanową w tej samej produkcji wyróżniono Monikę Frajczyk. Agnieszka Smoczyńska wyjechała z Gdyni ze złotym pazurem imienia Andrzeja Żuławskiego za film Hotspot, który dostał również nagrodę za muzykę, za dźwięki i za kostiumy. Najmocniejszym momentem gali było co innego. Nagrodę za zdjęcia dla nieobecnej Jolanty Dylewskiej odebrał Janusz Olosus i wspomniał zmarłego niedawno operatora Witolda Płóciennika i zakończył słowami bardzo mocnymi, które warto zapamiętać. Nie oddawajmy życia za film. No bo festiwal oczywiście jest od werdyktów, od nagród, ale kino zostaje znacznie dłużej niż lista zwycięzców. No i być może właśnie to zdanie było najważniejsze na zakończenie całego festiwalu. Gabriel Out of Reach to jest niedziela z Chili Z.

0: do 5 września, więc dosłownie kilka chwil temu, a dzisiaj w warszawskim Kinie Kultura o 19 odbędzie się jeszcze pokaz specjalny i specjalne spotkanie z reżyserką. W kinach również zdobywca Złotych Lwów, czyli Powiedz mi co czujesz, Łukasza Rondudę, z nagrodzoną za debiut rolą Janka Sałasińskiego. Ta premiera to z kolei premiera 18 września. Można cały czas upolować ojczyznę Pawła Pawlikowskiego. To jest jeden z tych filmów, które trzeba oglądać na dużym ekranie z fenomenalnymi zdjęciami Łukasza Żala, zresztą nagrodzony w Gdyni również za scenografię. Ja tylko przypomnę, że to jest nasz polski kandydat do Oscara. Dobrego chłopca Jana Komasy nie trzeba szukać wyłącznie na dużym ekranie. Od czerwca film dostępny jest również na VOD. Na dwa inne głośne tytuły z tegorocznego konkursu głównego przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Exotic Sony Olerewicz-Zalewskiej, Zakrzewskiej, trafi do kin w marcu, a zdobywca Złotych Lwów, czyli Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego, pojawi się w dystrybucji kinowej w pierwszym kwartale przyszłego roku, a wcześniej będzie go można zobaczyć podczas warszawskiego festiwalu filmowego, który zaczyna się już 9 października. Więc teoretycznie festiwal się zakończył, ale dla tych filmów wszystko praktycznie dopiero się zaczyna.
1: Staw się na Chill Out.
2: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Od poniedziałku do piątku. Od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lechowicz.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
16: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
15: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.

14.40, niedzielne popołudnie, babie lato za oknem, a w głośnikach Paryż i można się do niego przenieść w zadziwiająco łatwy sposób. Wystarczą 2 godziny, dobra książka, film i nagle jest trochę chłodniej. Ktoś przesuwa krzesło przy stoliku w kawiarni, a my zaczynamy się zastanawiać, czy przypadkiem nie powinniśmy rzucić wszystkiego i zamieszkać na poddaszu nad Sekwaną. No jeżeli chcemy Paryża romantycznego, to zacznijmy od Przed zachodem słońca Richarda Linklatera. Jesse i Celine mają tylko jedno popołudnie, więc zaczynają w Shakespeare and Company, potem idą, rozmawiają, mijają kawiarnię Sekwanę, no i nagle okazuje się, że Paryż najlepiej ogląda się nie przez zabytki, ale poznaje się, co się to miasto dzięki rozmowie dwojga ludzi. Jeżeli z kolei potrzebujemy Paryża podkręconego, jeżeli kochamy crème brûlée, chcemy baśni, no to Amelia to jest strzał w dziesiątkę. To miasto jest podkręcone w taki sposób, jakby rzeczywistość była dużo piękniejsza niż jest zazwyczaj. Czasem, przyznaję, każdemu z nas jest to potrzebne. Paryż intelektualny, proszę bardzo, o północy w Paryżu, do tego Hemingway, Fitzgerald, Picasso i obsesje na punkcie czasów, w których sami nie żyliśmy. I tutaj płynnie przechodzimy do książek, bo literatura też ma w temacie bardzo wiele do powiedzenia. Ruchome święto Hemingwaya, Paryż lat 20, biedni pisarze, tanie wino, kawiarnie, literatura i przekonani, że najważniejsze rzeczy dopiero się wydarzą. Można też wybrać Zazi w metrze. To jest Paryż zwariowany, Paryż szybki, bezczelny, no albo Pokój Giovanniego Jamesa Baldwina. A tutaj Paryż ciemniejszy, intymny. Takie studium samotności, pragnień zrealizowanych i niezrealizowanych. Jeżeli chcecie jednak jeszcze więcej kina, no to klasyk Amerykanin w Paryżu, Zakochany Paryż, Ratatouille, Do utraty tchu, no i tak mogłabym wymieniać, bo na tym polega fenomen tego miasta. Paryż istnieje naprawdę, ale jest też ten drugi Paryż zbudowany z książek, filmów, piosenek i naszych fantazji. Do niego możemy pojechać, choćby teraz, zaraz. Know Me, Satin Jaskes in Nazarene, to jest Chili Z.

O, Mikalibu, jak smakuje beztroska? Może smakuje waniliową pianką oblaną cienką warstwą czekolady. No a zanim zaczniemy dyskusję, czy taki przysmak jak ptasie mleczko jeść w całości, odgryzać po kawałku, czy metodycznie obgryzać czekoladę, no to są powody, żeby usankcjonować to, dlaczego o tym w ogóle rozmawiamy, i to są 90. urodziny tego przysmaku. Ta historia zaczyna się w latach 30., kiedy Jan Wedel wraca z podróży do Francji z pomysłem na lekki mleczny przysmak oblany czekoladą. No i tak powstaje pianka, która z czasem stanie się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich smakołyków. Sama nazwa jest jeszcze starsza, no bo ptasie mleczko w dawnych wyobrażeniach oznaczało coś bardzo rzadkiego, niemal niemożliwego do zdobycia. Coś, czego do pełni szczęścia może zapragnąć człowiek, który ma już wszystko. No i przez 9 dekad zmieniały się smaki, pojawiały się jakieś bardziej fikuśne wersje, cytrynowe, kawowe, malinowe, no ale ptasie mleczko zrobiło coś ciekawszego, bo ono weszło do naszej pamięci. Bywało na świątecznym stole, w pudełku przyniesionym przez gości, czasem w paczce wiezionej komuś z zagranicy. No i dzięki temu smak staje się wehikułem czasu. Z tych wszystkich doświadczeń powstała fabryka czekolady, a tam gigantyczne pianki, lustra, spacer wśród chmur i wielkie pudełko, w którym można się położyć. Ta wystawa nosi tytuł bardzo znamienny, to jest właśnie Beztroska wystawa i potrwa do 30 listopada. I to jest niezwykłe, jak smak potrafi uruchamiać wspomnienia, jak dzięki temu, jak coś smakuje, znów czujemy się bezpiecznie. No i nagle, wiecie, mamy 8 lat, jest niedzielne popołudnie. Największym problemem jest decyzja, czy zjeść czekoladę, czy może jednak piankę.

0: CZ. Pogoda.
1: I takie prognozy pogody to ja rozumiem. Pogodnie i słonecznie tylko na północy. Miejscami chmury mogą jeszcze dać o sobie znać. Na lokalnie będą pojawiać się mgły i do tych mgieł lepiej przyzwyczaić się w nadchodzącym tygodniu. Ale temperaturowo jest nawet bardzo dobrze. Od 17 do 18 stopni na północnym wschodzie, przez 20 kresek w centrum, które pokazują stołeczne termometry, do 22 stopni na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Wieje wiatr południowo-wschodni.
0: Odbicia kultury w CZ. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Minęła godzina 15. Ja zajrzałam właśnie na moją skrzynkę mailową, tą CZ-ową. No tam mnóstwo wiadomości o tym, jak radzicie sobie z jesienią, jak bardzo czekacie na babie lato. Ja uspokajam, czekać już nie trzeba. Ono właśnie jest tuż za oknem i tuż za rogiem. Cały nadchodzący tydzień będzie bajecznie piękny, więc wykorzystajmy dobrze ten czas. A dzisiejszy wieczór, popołudnie, no ja wiecie, ja proponuję spędzić przed ekranem.
0: Odbicia kultury w CZ.
1: Who's to blame? Ama Louise. Właśnie tak zaczynamy naszą kolejną wspólną godzinę na antenie CZ. Naszym rekomendacjom zawsze możecie ufać.

The Present i Misza na antenie, czyli Z. Dzisiaj zamiast klasycznego pożegnania propozycja na wieczór, no bo jeżeli chcecie zobaczyć, co robi operator filmowy i jak bardzo obraz zmienia sposób, w jaki pamiętamy film, to wystarczy wpisać nazwisko Ryszard Lęczewski. Jeden z najwybitniejszych polskich autorów zdjęć, zmarł w wieku 78 lat, a informację o jego śmierci przekazał podczas gali w Gdyni Paweł Pawlikowski. Razem pracowali wielokrotnie, no i właśnie od Pawlikowskiego warto zacząć. Na początku Ida, czarno-biała, w niemal kwadratowym formacie, z bohaterami często przesuniętymi na sam dół kadru i ogromem pustej przestrzeni nad ich głowami. Za te zdjęcia i Lęczewski, i Łukasz Żel dostali nominację do Oscara i to jeden z tych filmów, który można zatrzymać w dowolnym momencie i dostać gotową fotografię. Potem koniecznie Lato miłości Pawła Pawlikowskiego, to jest debiut z bardzo młodą Emily Blunt. Zupełnie inne, bo to cielesność, kamera bardzo blisko bohaterek, angielska prowincja, która wygląda trochę jak wspomnienie lata, a trochę jak sen. A jeżeli chcecie pójść jeszcze dalej, no to Kobieta z piątej dzielnicy z Ethanem Hawkiem i Christine Scott, Thomas, potem Margaret, Dwa księżyce Andrzeja Barańskiego albo zupełnie innego rejestru Pana Boga za piecem. To jest idealny film, idealny moment, żeby oglądając film zdobyć się na pewien eksperyment. To znaczy na chwilę przestać śledzić tylko i wyłącznie aktorów i fabułę i zobaczyć, skąd pada światło, gdzie kończy się kadr, ile miejsca zostawiono nad czyjąś głową i dlaczego kamera stoi właśnie tam. Bo reżyser opowiada historię, a operator sprawia, że później pamiętamy ją właśnie obrazami. Obrazów Ryszarda Lęczewskiego zostało nam bardzo wiele.

No ale pięknie gramy dzisiaj na antenie Chili Z. Pressure, a u nas paradoksalnie oczywiście bez presji, bo to taka częstotliwość. A jeżeli bez presji, to z taką ciekawością poszukiwań. Tak, tak. Jeszcze 20 lat temu kino azjatyckie dla wielu widzów oznaczało, nie wiem, Karłaja, Kurosawa.

0: Pięć smaków, który kończy właśnie 20 lat. Zaczynał w 2006 roku jako taki, wiecie, bardziej przegląd niż festiwal, przegląd kina wietnamskiego, a dzisiaj to jeden z najważniejszych polskich adresów dla kina Azji Wschodniej, Południowej i Południowo-Wschodniej. Co ciekawe, w streaming go nie zabił. W ubiegłym roku festiwalowe hity w kinach i online obejrzało 40 tysięcy widzów. No i to jest coś, bo w czasie, kiedy wszystko mamy, wiecie, od tak, na wyciągnięcie ręki, problemem nie jest już, gdzie coś obejrzeć, ale co wybrać. No i tutaj zamiast algorytmu pojawia się dobry kurator, programer. Jubileuszowa edycja mocno wraca do korzeni, będzie skoncentrowanie się na Wietnamie, od którego wszystko się zaczęło. Będą też doskonałe retrospektywy, pierwsza poświęcona Hong Jinowi, autorowi The Wailing, The Chaser i Hope, a druga Tsui Harkowi, czyli jednemu z ludzi, którzy zbudowali potęgę hongkońskiego kina gatunkowego. Nie wiem, czy to prawidłowo wymawiam, ale zachęcam absolutnie z całego serca, bo to jest totalnie inne kino. Na 20 urodziny Głos dostają też widzowie i wybrali 10 filmów, które wrócą w sekcji jubileuszowej. Tam jest Kot do wynajęcia, 13 zabójców. Wiele z tych tytułów po raz pierwszy w Polsce będzie można oglądać online. 20 edycja Pięciu Smaków już 10 listopada startuje w warszawskich kinach.
1: Nastaw się
2: na Chill Out. Autopromocja.
3: Są rzeczy, o których mężczyźni nie rozmawiają otwarcie.
4: A my rozmawiamy o nich głośno.
3: O emocjach, seksualności, relacjach i komunikacji.
4: Swobodnie, szczerze, bez tabu, po męsku.
1: Czego pragną mężczyźni? Już dziś o 12:00, tylko w Chili Z.
3: Zapraszamy. Robert Konecki
4: i Mateusz Kowalski.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karo Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.

Max Stachasiuk i fidrygałki. W ogóle wspaniałe słowo na tytuł. Są ludzie, których znamy przede wszystkim z cudzych opowieści. Suzy Kay przez lata była jedną z nich. Modelka, projektantka, ale przede wszystkim żona Nicka Cave'a, jego wielka miłość i bohaterka jego piosenek. Teraz możemy spojrzeć na nią inaczej. Ukazała się właśnie książka Suzy, intymny fotograficzny portret, gdzie spotykają się spojrzenia samej Suzy, Nicka Cave'a i fotografki Dominique Iserman, jednej z najważniejszych współczesnych projektantek książek Ilmi Boom. Najważniejsze są zdjęcia, ponieważ Iserman przez lata była bardzo blisko rodziny Cave'ów. No i zamiast kolejnej takiej, wiecie, perfekcyjnej sesji modowej, wyreżyserowanej, absolutnie doskonałej, dostajemy życie między oficjalnymi kadrami, czyli dom, podróże, dzieci, jakieś przypadkowe gesty, które okazują się tymi najważniejszymi i momenty tak osobiste, że bardzo rzadko ktokolwiek je fotografuje. Jest zresztą w tej książce niezwykłe zdjęcie Suzy z wałkami we włosach. Powstało przypadkiem podczas sprawdzania światła przed sesją dla francuskiego Vogue'a. No i właśnie tę fotografię Nick zobaczył, zanim poznał Suzy. I później pisał, że pierwsze zakochał się w zdjęciu, dopiero potem w niej. No ale Suzy z czasem robi się dużo poważniejsza. No bo fotografia zapisuje macierzyństwo, rodzinną tragedię, śmierć 15-letniego Artura, ich syna. Obok straty jest Earl, drugi z bliźniaków, jest życie, jest bliskość, które mimo tragedii trwają dalej. I Suzy ma bardzo ważne poprzedniczki. Nan Goldin w słynnej The Ballad of Sexual Dependency fotografowała przyjaciół i kochanków. Sally Mann w Immediately Family, własne dzieci. No i te książki oparte na paradoksie fotografii intymnej, bo im lepiej znasz człowieka stojącego przed obiektywem, tym mniej ta fotografia przypomina chłodny dokument, a zaczyna przypominać pamięć, taką selektywną, emocjonalną, czasem bolesną. No i do tej tradycji należy Suzy, do albumów, które próbują zrobić rzeczy z definicji niemożliwą, no, czyli zachować osobowość człowieka, zanim stanie się wspomnieniem. Problem, że właśnie tak gramy dla Was w Chili Z w to niedzielne jesienne popołudnie.

Wonderful World, Louis Armstrong w sam raz na koniec weekendu. A jeżeli weekend się kończy, to ja przychodzę z propozycją, poczytajmy o przyjemnościach. Nie o szczęściu, nie o sukcesie, o tym jak w 5, 6, 7 krokach stać się lepszą wersją siebie, ale o przyjemnościach. Rzeczach z założenia dużo mniej użytecznych, a jakże potrzebnych. No i zaczniemy od pochwały cienia Yuhiro Tanizakiego. To jest esej o japońskiej estetyce. Ale tak naprawdę to też książka o przyjemności patrzenia, o półmroku, o lakierowanych przedmiotach, o świetle, które pada na papier i o świecie, którego nie trzeba od razu doświetlać, poprawiać i publikować. Potem Ruchome święto Ernesta Hemingwaya. Tam z kolei w roli głównej Paryż, kawiarnie, ostrygi, białe wino, książki, chodzenie po mieście bez szczególnego celu, gubienie się. Autor przypomina, że przyjemność często potrzebuje niewiele, ale tym, co niezbędne, niezmiennie jest czas. A jeżeli jedzenie, to jeszcze Fisher i The Art of Eating. Fisher pisze o apetycie, ale bez poczucia winy. Jedzenie jest u niej ważną częścią życia, zresztą równie ważną jak miłość, przeżywanie czegoś, doświadczanie, podróżowanie, bo apetyt nigdy nie dotyczy wyłącznie tego, co znajduje się na talerzu. Do tego jeszcze Roland Barthes i fragmenty dyskursu miłosnego. To jest książka o przyjemnościach, i opowiadanych w taki ryzykowny sposób, o czekaniu na telefon, interpretowaniu jednego zdania, produkowaniu w głowie całych historii na podstawie tylko jednego spojrzenia. No i w końcu Rose Gay i The Book of Delights. Autor przez rok zapisywał codziennie jedną rzecz, która sprawiła mu przyjemność. Kwiaty, rozmowy, jakiś pojedynczy gest, smuga światła. Nic spektakularnego, ale jakże ważnego, no bo jesteśmy świetnie wytrenowani w dostrzeganiu tego, co nie działa. Telefon podpowiada, czym mamy się martwić, kalendarz, co jeszcze trzeba zrobić, a kultura produktywności nauczyła nas odpoczywać tak, żeby pracować wydajniej. No może czas znaleźć coś, co nie służy absolutnie niczemu, poza tym, że sprawia przyjemność i co więcej, nie próbować tego usprawiedliwiać.

0: Reklama.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
0: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
2: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie.

0: Lizette. Pogoda.
1: Złota polska jesień. Chcieliśmy, proszę bardzo, nie trzeba czekać. Dokładnie to mamy. Powyżej 20 stopni pokazują termometry w całym kraju. W tej chwili stołeczne termometry pokazują temperaturowe oczko, czyli stopni 21 na południu kraju, 19-20 na północy, 17-18, więc też przyznajcie, nie jest źle. Sytuacja biometeo korzystnie wpływa na nasze samopoczucie, a ciśnienie jest na huśtawce, ale jakoś przez to słońce w ogóle nam to nie przeszkadza.
0: Odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Minęła godzina 16, mamy niedzielę, rozmawiamy o przyjemnościach, o drobnych i dużych radościach, o planach, o marzeniach, ale też o tym, na co warto zwracać uwagę. Wiadomo, że czasu jest coraz mniej, a chcemy spędzić go tak, żeby potem niczego nie żałować. Dlaczego? Dlatego będziemy podpowiadać, co robić w ciągu najbliższych kilku dni, na czym skupić się w realu, ale też gdzie swoją uwagę można przenieść do świata online, bo coraz więcej wydarzeń ma również takie swoje edycje.
0: Odbicia kultury w Chili Z.
1: Hairstyles i Aperture. Tak właśnie zaczynamy naszą kolejną wspólną godzinę w Chili Z. Minęła 16.

To jest Radio Chili Z, So Good, Chili i Kate Renada na naszej antenie. A uwaga po stronie małego, raczej młodego widza, no bo dzieci są najbardziej bezlitosną publicznością filmową na świecie. Jeżeli film nudzi, zaczynają się wiercić. Jeżeli nie wierzą bohaterowi, no to powiedzą to głośno, ale jeżeli coś naprawdę je poruszy, to potrafią rozmawiać o tym znacznie dłużej niż dorośli. I właśnie dla takiej wyjątkowej, szczególnej publiczności trwa 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Młode Horyzonty. W tym roku trudno mówić o małym festiwalu dla małych widzów, bo to 175 filmów. Są animacje i są dokumenty, jest kino aktorskie, 16 sekcji, 48 miast. Najmłodsi widzowie mogą mieć 3 lata, najstarsi są już nastolatkami. No a program doskonale pokazuje, jak szeroki jest dzisiaj kino dla młodej publiczności. Jest też mój pierwszy festiwal dla tych, którzy dopiero uczą się siedzieć w kinowym fotelu. Mnie samą ta sesja absolutnie wzrusza. Są filmy o dorastaniu, dokumenty, jest kino ekologiczne, są klasyka i ekranizacje literatury. Jest też sekcja poświęcona norweskiemu kinu, które nie boi się rozmawiać z młodym widzem o rzeczach naprawdę trudnych. Genialne otwarcie za nami, czyli Lucy Lost, francuska animacja pokazywana wcześniej w Cannes, ale to nie jedyna niespodzianka tegorocznej edycji. I też szalenie podoba mi się to, że dzieci nie są tylko i wyłącznie odbiorcami. Oni tworzą własne jury, wybierają zwycięzcę konkursu filmowych odkryć. No i to już jest coś. Więc pamiętajcie, że no cóż, warto zabrać dziecko do kina również z trochę egoistycznego powodu, żeby zobaczyć, jak wygląda film, zanim nauczy się pytać o recenzje, gwiazdki, box office i o cały filmowy biznes. Kiedy jedynym kryterium jest to, co powinno być z nim zawsze, czyli po prostu uczciwość. No i odpowiedź na pytanie, czy dana historia naprawdę nas obchodzi. I'm Aquarius i Metronomy to jest nasz sposób na udane popołudnie w Chili Z.

0: To jest Radio Chili Z. To jest niedzielne popołudnie. My trochę zasłuchani, a trochę, no właśnie, łapiący się za głowę. A bo horrory ratują kino i ciężko w to uwierzyć, bo kiedyś było to kino klasy B, a dzisiaj jedna z ostatnich rzeczy, które potrafią wyciągnąć nas z kanapy. Za oceanem wpływy z horrorów przekroczyły miliard dolarów, a przed nami żniwa, czyli październik i Halloween, czyli tradycyjnie najlepszy czas dla kina grozy. I słabnie kino superbohaterskie. Wielkie franczyzy kosztują setki milionów dolarów, potrzebują efektów specjalnych, a horror bardzo często jest mniej wymagający. Tutaj liczy się dobry pomysł, ciemny korytarz, no i świadomość, że za chwilę wydarzy się coś, czego nie chcemy zobaczyć. Tegoroczny Resident Evil zanotował najlepsze otwarcie w historii serii, świetnie poradziły sobie Obsession, Backrooms, no i nagle ten gatunek, który przez lata traktowany był jako mniej prestiżowy krewny takiego prawdziwego kina, okazuje się jednym z najbezpieczniejszych biznesów Hollywood. Horror ma dzisiaj też coś, czego bardzo potrzebuje kino, czyli powód, żeby obejrzeć film razem. Komedię bez problemu zobaczymy na laptopie, dramat na platformie, ale strach jest fizyczny, no i ktoś, kto obok podskakuje, ktoś inny zasłania oczy i cała sala wstrzymuje oddech dokładnie w tej samej sekundzie. Przez 2 godziny kilkaset obcych sobie osób przeżywa coś wspólnie. No i dlatego w czasach, gdy kino konkuruje już tylko z telewizją, ale też z TikTokiem, ze streamingiem, z telefonem trzymanym 20 cm od twarzy, to właśnie ten gatunek, który przypomina nam, po co wymyślono ciemną salę kinową, okazuje się dla tej ciemnej sali kinowej najbezpieczniejszy i najlepszy. Więc czas, żeby usiąść w niej razem, no i razem troszeczkę się bać.
1: Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Niedzielni w Chili Z. Kolektyw, który redefiniuje pojęcie imprezowania. W niedzielne poranki spotkasz ich na coffee party w kawiarniach w całej Polsce. A w sobotnie wieczory taneczne brzmienia prezentują w Chili Z.
3: Gramy dla Was funky, disco, house. Zapraszamy.
1: Niedzielni. Niedzielni. Już dziś od godziny 21:00 tylko w Chili Z. Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
8: To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
14: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
15: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
14: No tak. 10 na 10.
16: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
19: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
20: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
21: Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. 100 objawów perimenopauzy. W psychologii. Cudzy sukces. Dlaczego się porównujemy? A także trendy w modzie na jesień i zimę. Wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży.
22: Po reklamie.

I ciebie też. Bardzo Daria Zawiałów, Dawid Podsiadło, witam Aminoch. Cudowna lista, cudowne głosy, niesamowite artystyczne spotkania. I pomyśleć, że będzie ich dużo, dużo więcej w najbliższym czasie, bo jesień wcale nie oznacza przerwy w sezonie koncertowym. Wprost przeciwnie, można powiedzieć, że to jest taki bardzo, ale to bardzo gorący okres dla kultury. Wszystko wszędzie naraz. To jest moje podsumowanie tego, co w tej chwili widzę. I pomyśleć, że to naprawdę dopiero początek, więc tym bardziej się cieszę, że co tydzień, w każdy weekend między 14 a 18 spotykamy się w programie Odbicia Kultury i rozmawiamy o tym, co dla nas, dla kultury najważniejsze, o pracach, przy których warto się zatrzymać i o filmach, które działają elektryzująco. I tuż po godzinie 17 zaproszenie do kina na film Powiedz mi, co czujesz i na wystawę do MSN-u, bo i film Powiedz mi, co czujesz i MSN łączy osoba Łukasza Rondudę, czyli reżysera, ale więcej o tym po godzinie 17. Warto z nami zostać.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl / zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.

0: Silizet. Pogoda.
1: Oj, pogoda sprawia, że nie będziemy na nią narzekać. Ponad 20 stopni to będzie średnia temperatura na najbliższe dnie. Do tego jeszcze bardzo dużo słońca i tak będzie przez cały tydzień. Dzisiaj ostatnie pogodowe komplikacje, czyli chmury gdzieś na zachodzie i na północy kraju, ale spokojnie, to są ostatnie takie momenty. Czeka nas naprawdę przepiękny tydzień. No i będzie to taka jesień, na jaką czekamy. Złota Polska jak z pocztówki lub jak kto woli w nomenklaturze, po prostu babie lato.
0: Odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Minęła godzina 17 i to jest idealny moment, który zawiesza nas gdzieś w połowie drogi między weekendem, a między właśnie nadchodzącym tygodniem. Podobno niedziela to jest idealny dzień, kiedy właśnie nie należy planować. Należy po prostu myśleć o niczym, o ile to tylko możliwe. Ja zawsze mam z tym gigantyczny problem. Więc tak mówię to głośno, może sama kiedyś spróbuję, bo szczerze mówiąc ten niedzielny relaks to wychodzi mi tak trochę 3 na 10.
0: Odbicia kultury w Chili Z.
1: Jeżeli wam bliższy jest poniedziałkowy ferwor, tym bardziej warto z nami zostać. Golden Duke Boara. Właśnie tak gramy dla was tuż po godzinie 17 i to jest ostatnia niedziela września w Chili Z.

to jest Telmi na antenie, czyli Z. Ach, co robić po festiwalu w Gdyni? To pytanie cały czas z nami. Najprościej pójść do kina i samemu sprawdzić werdykt jurorów. A jest jeden film, który od razu po kinie skieruje nas do muzeum, albo można zacząć od muzeum, a potem trafić do kina. O co chodzi? Chodzi o Powiedz mi, co czujesz, Łukasza Rondudy. Ten film zdobył w Gdyni Srebrne Lwy, a Jan Sołasiński został nagrodzony za profesjonalny debiut aktorski. Film jest w kinach, wszedł na ekrany tydzień temu. No i warto go zobaczyć, bo Łukasz Ronduda robi rzecz, którą konsekwentnie robi od lat. Czyli wpuszcza sztukę współczesną do kina, zaprasza ją, każe się jej umościć, ale zamiast urządzać nam wykład, szuka pod nią człowieka. A tym razem inspiracją jest życie i twórczość Patryka Różyckiego. Bohaterowie filmu Łukasza Rondudy mają po 20 lat. Ona tworzy projekt Skubłas i płaci ludziom za płacz. On jest początkującym artystą, który sam płakać nie potrafi. No i zaczynają się kochać, ale szybko okazuje się, że do związku wchodzą razem z nimi traumy, wstyd, dzieciństwo, pochodzenie, pieniądze, różnica klas. No i właśnie dlatego po filmie warto pojechać do Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jeszcze do 11 października trwa tam wystawa Patryk Różycki, Transformacja, kuratorowana przez Łukasza Rondudę. No i jest tak, że Patryk maluje z własne dzieciństwo na polskiej wsi w latach 90. Maluje rodzinę, problemy, wstyd. To bardzo proste, narracyjne obrazy, które działają tak jak pocztówki, jak kadry, jak polaroidy z pamięci. No i nagle i film, i wystawa zaczynają ze sobą rozmawiać. W kinie oglądamy historię inspirowaną życiem Patryka Różyckiego, przetworzoną przez aktorów, scenariusz i fikcję, a w muzeum stoimy przed obrazami człowieka, który tę historię naprawdę przeżył. To też historia o awansie społecznym i cenie, którą za niego płacimy, o wejściu do świata, którego języka trzeba się uczyć, no i o odkryciu, że największą transformacją nie jest zmiana miejsca, w którym żyjemy, a ten czas, ten moment, gdy przestajemy się wstydzić miejsca, z którego przyszliśmy. Mnie ten film bardzo wzruszył, dlatego serdecznie zapraszam Was do kina.

0: To jest Bedroom Litany. Tak gramy dla Was na antenie Chili Z. Mocno filmowy był ten czas dzięki Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No a dzisiaj potrzebujemy trochę spokoju, więc jesień ma wiele takich momentów, że zamiast rezerwować bilety lotnicze, wystarczy sprawdzić prognozę i ruszyć tym razem na południowy wschód Polski. Do tego zachęcamy Was w serwisie chiliz.pl. No bo jeżeli jesień gdzieś naprawdę robi spektakl, to właśnie w Bieszczadach, a jednym z najlepszych miejsc, żeby go obejrzeć, jest Bukowe Berdo. Bardzo charakterystyczny bieszczadzki grzbiet, ma 1311 metrów i jesienią dostaje wszystko to, co najlepsze, czyli całą paletę: złoto, rdze, pomarańcze, do tego poranne mgły. No, przy dobrej pogodzie z góry widać jeszcze Tarnicę, Halicz, Połoninę Ceryńską i Dolinę Sanu. Jak to wygląda? Argumentów jeszcze raz podkreślam, dostarczamy na chiliz.pl. Wystarczy zajrzeć, ale ostrzegam, możecie się naprawdę zakochać.
1: Chiliz. Nastaw się
2: na chill out. Autopromocja.
3: Są rzeczy, o których mężczyźni nie rozmawiają otwarcie.
4: A my rozmawiamy o nich głośno.
3: O emocjach, seksualności, relacjach i komunikacji.
4: Swobodnie, szczerze, bez tabu, po męsku.
1: Czego pragną mężczyźni? Już dziś o 12:00, tylko w Chili Z.
3: Zapraszamy. Robert Konecki
4: i Mateusz Kowalski.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
5: Po reklamie.

One Song Away From Crying, to jest właśnie Chilli Z. Jesień trwa w najlepsze, a jesień to jest ten moment, gdy zaczynamy wracać do środka. Koniec plenerów, liczą się wnętrza, ale zanim na dobre wrócimy pod kod i na platformy streamingowe, to warto zajrzeć do Muzeum Widogalerii, bo tej jesieni naprawdę jest po co. W Warszawie zaczęłabym od Muzeum Sztuki Nowoczesnej, bo tam właściwie można spędzić cały dzień. Jest Edward Dwornik, Duma i Wstyd, czyli artysta, który Polskę malował z czułością, ironią, złością, no i bez specjalnej potrzeby upiększania. Jest też Jesteś w sercu zmian, czyli surrealizm i antyfaszyzm, czyli wystawa, która stanowi przypomnienie o tym, że surrealizm to było coś dużo więcej niż estetyczna zabawa. Miał swój polityczny i antyfaszystowski nerw. No i koniecznie Wali Eksport i Sobowtórkę, jedna z najważniejszych postaci feministycznej awangardy. Artystka, która od dekad pyta o ciało, o władzę, o media i o to, kto decyduje, jak kobieta ma być oglądana. Wystawa dopiero się otwiera i zostaje w Warszawie do marca. W Łodzi z kolei Dary przyjaźni w Muzeum Sztuki, 150 dzieł przekazanych muzeum przez niemal setkę artystek i artystów z kilkudziesięciu krajów. To jest chyba jedna z największych donacji w historii tej instytucji, więc zobaczyć warto. A jeżeli wasze serce bije po stronie mody, no to w Centralnym Muzeum Włókiennictwa Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć. Marcin Różyc, kurator tej wystawy, traktuje ubranie jak opowieść o emocjach, o tożsamości i o tym, jak zmieniamy się my, jak zmienia się Polska XXI wieku. No i jeszcze Kraków w Mocach u Katarzyna, Krakowie jako bałka i ekologię współtworzenia, a także Stan posiadania, topografia kolekcji Mocaku. Obie wystawy można oglądać jeszcze do 18 października, więc jeśli jesień służy zwolnieniu tempa, to właśnie po to, żeby oglądać jeszcze więcej, a patrzeć dłużej, no bo serial, wiecie, zawsze można włączyć w tle, a wystawa wciąż domaga się od nas pełnej uwagi.

0: To jest radio, czyli Zed, Forgotten Ghost i Jadu Heart. Właśnie tak gramy dla Was w programie Odbicia Kultury. A na koniec coś do łóżka i tym razem książka, która może się skończyć dużo późniejszym niż planowaliśmy zgaszeniem lampki. Mam na myśli Iluzjon Daniela Kehlmanna. Bohaterem jest Georg Wilhelm Pabst, jeden z najważniejszych reżyserów niemieckiego kina, który po dojściu do Hitlera do władzy ucieka do Hollywood, ale gdy wraca do Europy z powodu choroby matki, zostaje uwikłany w rzeczywistość III Rzeszy. No i autorzy robią z tej historii coś dużo więcej niż powieść o kinie, bo pytają o artystę, który próbuje przetrwać w systemie, w którym w zasadzie nic się do końca nie zgadza. O granicę między kompromisem a kapitulacją i o to, czy można oddzielić sztukę od warunków, w których powstaje, pytają autorzy, więc jeżeli szukacie na wieczór książki, która nie tyle usypia, ile zostawia nas z ważnymi pytaniami, to Iluzjon może stać się strzałem w dziesiątkę. Alicja Myśliwiec-Konieczna, bardzo dziękuję za ten wspólnie spędzony czas i do usłyszenia za tydzień w programie Dobrze Zmontowane.
1: There's a voice saying I'm a failure if I quit. It's the same one saying that I can't make it. And I wanna scream, but I live in

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.

tacy byliśmy, wow. Gdzie ten cały spod, ten co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi.

któregoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

0: Autopromocja.
1: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen z energią po rabaty.
1: Po reklamie.

0: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
18: Uwaga, uwaga! Ląduj! Jest saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
19: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
18: Pieskie życie ma smak!
19: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.

it's like to windsurf in summer rain.

0: reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
4: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Po reklamie.

0: Jazzowe opowieści w Chili Z. Zaprasza Kamil Wrona.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Kamil Wrona. Dobry wieczór. A dzisiaj mam dla Państwa bardzo dużo ciekawych jazzowych opowieści. Młode zespoły, legendy jazzowe, mieszanie gatunków, ekscentryczne postaci, muzycy, którzy mieszają właśnie jazz, jak to teraz bywa, również z R&B, z muzyką Black American Music i wszystko inne. No i też ekscentryczne postaci, takie jak taki duet, który na razie pozostanie tajemniczy, a jest to duet fortepianowo-perkusyjny, który nagrał swoją płytę na jeden mikrofon, który jest w kształcie głowy, tak proszę Państwa, ale to wszystko za moment, na początek Kiefer i uwertura do jego płyty, bardzo, bardzo świeżej płyty, która wyszła dosłownie w zeszłym tygodniu, uwertura Kiefer i Nate Smith i Shibo.

takie już nawet skoczne rytmy, można by powiedzieć, jak na tą jazzową audycję. No właśnie, Kiefer jest bardzo ciekawą postacią w takiej dosyć mocno zróżnicowanej, niezależnej scenie muzycznej Los Angeles. Jego brzmienie łączy różne modalności Black American Music, od jazzu i R&B po hip-hop i muzykę elektroniczną, a Kiefer dorastał w San Diego w Kalifornii i został zanurzony w jazzie przez ojca w młodym wieku, tak można by powiedzieć ochrzczony, a później eksperymentował, tak jak słychać, z hip-hopem. W szkole średniej studiował fortepian jazzowy na UCLA. Mocne uderzenia, złożone głosy jazzowe, sentymentalne melodie, to nam właśnie proponuje ten pianista. Poza swoją pracą solową, Kiefer nagrywał z artystami takimi jak na przykład Kate Ranada, czy produkował dla Andersona Paaka. To są jednak tacy artyści kojarzeni z kompletnie inną stylistyką. No właśnie, czysto z hip-hopem, czy to z muzyką taneczną. A jednak bardzo mi się podoba ta interdyscyplinarność współczesnych muzyków jazzowych i na tym trochę ta dzisiejsza jazzowa opowieść będzie się skupiać. A Kiefer w swoim tworzeniu jest moim zdaniem właśnie taki zarówno emocjonalny, jak i bardzo optymistyczny. Tego optymizmu bardzo mi w jazzie brakowało, dlatego dzisiaj tego optymizmu dużo więcej Państwu zaproponuję. I jeszcze mam taki cytat, taki jego etos pana Kiefera, który polega na odczuwaniu takiego wzmocnienia zachęty, pełnej wdzięczności, przypominając słuchaczom poprzez swoją muzykę: This is a beautiful life.

0: jazzowe opowieści Kamil Wrona.
1: Zaprasza Kamil Wrona.
0: Tak, było to Memory Bomb Kiefera, a konkretniej tytułowy utwór albumu Memory Bomb właśnie, na którym stawia Kiefer na współpracę bardzo, bardzo mocno z przeróżnymi artystami z bardzo, bardzo enigmatycznych czasem niż takimi jak Cartoons na przykład, albo Shibo, albo Nate Smith, który będzie artystą za moment przeze mnie zaprezentowanym Państwu, a jest to nagrodzony kilka razy nawet nagrodą Grammy Muzyk, lider zespołu, kompozytor, producent, wirtuoz, przełomowy moim zdaniem z tego takiego średnio młodego pokolenia w kontekście jazzu. No właśnie, urodzony w Norfolk w stanie Virginia, oddany student muzyki, od nastoletnich lat Smith został zaproszony przez Betty Carter do dołączenia do jej legendarnego programu Jazz Ahead, występując na perkusji w nowojorskim Blue Note. Z Carter, proszę Państwa, w wieku 20 lat. No to był szczęściarz, ale też bardzo, bardzo, bardzo utalentowany. Smith rozpoczął swoją karierę jako profesjonalny autor tekstów również i producent w 2001 roku od Heaven Can Wait Michaela Jacksona. No właśnie, tutaj współpraca Kiefera i Nate'a Smitha w utworze Pearl.

0: Pearl Nate'a Smitha, a my kontynuujemy jazzowe opowieści po krótkiej przerwie.
1: Nastaw się na chill out. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Jazzowe opowieści w Chili Z. Zaprasza Kamil Wrona.
1: I wracamy po krótkiej przerwie. Teraz mam dla Państwa legendę jazzową, Christiana McBride'a. Jest to amerykański kontrabasista jazzowy, taka bardzo swingująca postać. Taki człowiek z bardzo grubymi palcami, potrafi bardzo głośno, bardzo szybko na tym kontrabasie grać z nadludzką techniką, moim zdaniem. Bardzo, bardzo szybkie te swingi, ponad 200 BPM-ów, czyli uderzeń na sekundę. Takie tempa grywa bardzo często. No ale teraz troszeczkę w innej odsłonie. Ciekawostka, jeżeli ktoś nie zna tej postaci, to polecam się z nią zaznajomić. Między innymi zagrał na płycie Anne-Marie Jopek ID. I teraz No Rhyme, No Reason, Christian McBride.

absurdalna jest ta energia, proszę Państwa. Jordan Rakey i Nubia Garcia w singlu Monsters z epki Between Us, która w tym roku, w kwietniu, została opublikowana. No, powiem Państwu, że ja przez cały czas, jak pani Garcia gra na saksofonie, mam na twarzy tak zwany jazz face. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, co to jest jazz face. Jazz face pojawia się u ludzi wtedy, gdy właśnie muzyka bardzo, bardzo mocno trafia do serca, trafia do duszy i człowiek zaczyna tańczyć, kiwać głową i właśnie na twarzy pojawia się taki grymas, jakoby ktoś, nie wiem, zjadł cytrynę, czy jakby był lekko zdziwiony, ale jednak no właśnie ucieszony tą muzyką, zainspirowany w jakiś sposób. Taki metafizyczny. No i właśnie opowiadają tutaj Jordan i Garcia o tym singlu. Jordan wyjaśnia, jak się tutaj znalazł przez wiele, wiele lat, od 2016 roku, pomiędzy festiwalami się z panią Nubią gdzieś się mijali i już chyba na 5. czy 6. festiwalu, no to powiedzieli, to nie przypadek, musimy coś razem stworzyć. I nagrali to w Abbey Road Studios legendarnym, więc nic dziwnego, że wyszło coś tak pięknego. A za moment jedna z moich ulubionych propozycji od jednego z najwybitniejszych pianistów młodego pokolenia, no tego młodszego, lekko starszego pokolenia, można by tak powiedzieć. Jest to oczywiście Robert Glasper w miksie, w takiej rekompozycji standardu jazzowego Maiden Voyage i aranżacji utworu Everything in its Right Place. Cóż to za utwór? Oczywiście jest to Radiohead, więc jest to mashup, jest to mix, jest to przenikanie się gatunków, które ja bardzo, bardzo, bardzo lubię i uważam, że trzeba go mieć teraz więcej w jazzie.

To właśnie Maiden, Voyage, Everything in its Right Place. Tak właśnie, jazzowe opowieści Kamil Wrona i jeszcze za Robertem Glasperem Raffi Bushman, tym razem w oryginalnej kompozycji Renaissance.

0: jazzowe opowieści w Chili Z. Zaprasza Kamil Wrona.
1: Tak właśnie, to był Rafi Bushman. Rafi Bushman z Londynu. A w tym momencie mam dla Państwa bardzo ciekawy duet, gdyż są to bracia. Grający progresywny taki post-jazz, takie połączenie progresywnego jazzu, latynoskich rytmów, hip-hopu i muzyki świata. No i specjalni goście na ich płycie, właśnie legenda Christian McBride, Steve Wilson, nie Steven, tylko Steve, Hayden Fraud i Julian Polak, czyli J3PO i utwór 4Check.

CZ. Nastaw się na chill out. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Po reklamie.

0: CZ. Nastaw się na chillout. Jazzowe opowieści w CZ. Zaprasza Kamil Frona.
1: Tak, druga godzina jazzowych opowieści. Ja się nazywam Kamil Frona. I obiecany duet, duet młodych, wybitnych muzyków z Berkeley, czyli Domi i JT Beck. To są właśnie ci muzycy, którzy nagrali swoją płytę, między innymi głównie za pomocą takiego mikrofonu w kształcie głowy. Tak, istnieje coś takiego. Jest to dokładny model głowy, gdzie w jednym uchu i w drugim jest zamontowany mikrofon i ma ta cała maszyneria rekonstruować ludzki słuch. I był to bardzo ciekawy eksperyment, ale w wielu wywiadach mówili, bardzo, bardzo im to popsuło postprodukcję, miksowanie tej płyty. To nie zmienia faktu, że no jest to bardzo niestandardowy pomysł. Większość muzyków raczej stawia na taki hi-fi sound, czyli jak najdroższe mikrofony, retro, jak najstarsze. Tutaj mamy takie podejście, okej, ale też muzyka bardzo, bardzo w tym ekscentrycznym stylu, gdyż ten duet prezentuje nam Who Asked, czyli album, który ukazał się 31 lipca nakładem m.in. Blue Note Records i otwiera w tych artystach taki nowy etap, moim zdaniem, bo oni od początku bardzo łączyli jazz, elektronikę, hip-hop, fusion i pop, tacy właśnie multi-instrumentalni, interdyscyplinarni. No i po świetnym debiucie Not Tight nie zdecydowali się na powtórzenie takiego sprawdzonego schematu. Wyszedł nowy materiał, jest bardziej rozbudowany aranżacyjnie, bardzo precyzyjnie skonstruowany i mocno osadzony w kompozycji obok charakterystycznego brzmienia klawiszy Domi, gdyż jest to pianistka, gra na różnych syntezatorach i na fortepianie również. No i niezwykle gęstej, ekspresyjnej gry JD Becka, który jest perkusistą. Pojawiają się też tutaj partie orkiestrowe, elementy kameralne oraz wokale obojga muzyków, więc jest dużo, jest taki muzyczny, kompozycyjny kocioł. I to właśnie pierwszy utwór z ich płyty Phantom Thread, Domi i JD Beck.

0: Opowieść w Chili Z. Zaprasza Kamil Wrona.
1: To był Phantom Thread. Domi i J.D. Peck, młody, wybitny duet, eksperymentujący nad jazzowymi formami, łączący, jak słychać, piosenkową formę z improwizacją i z bardzo rytmiczną perkusją, taką z jazzowym pazurem, moim zdaniem. Taki właśnie charakterystyczny styl dla Berkeley, dla tych nowojorskich perkusistów. Tak mi się wydaje, to jest moja subiektywna opinia. I właśnie a propos tej kompozycyjności, a propos tego, że rzeczywiście zaczynali się bawić w kompozytorów ci twórcy, a teraz już są naprawdę kompozytorami przez duże K, gdyż za moment będzie ich concertino właściwie, na fortepian, perkusję i orkiestrę, a jest to taka forma muzyczna, która powstała mniej więcej w okresie wczesnego romantyzmu, no i to jest taka uproszczona forma koncertu jakby, więc tak, concertino na fortepian, perkusję i orkiestrę Domi and J.D. Peck.

0: jazzowe opowieści w Chili Z. Zaprasza Kamil Wrona.
1: Duet Domi i J.D. Beck. Najpierw koncertino na fortepian, perkusję i orkiestrę, a później Epifanie, również Domi i J.D. Beck. No właśnie, Who Asked, to jest ta płyta, bardzo, bardzo świeży krążek. Ja nie mogę się przestać zachwycać ich lekkością kompozycji. To w jaki sposób z poczuciem humoru traktują cały ten gatunek. W jaki sposób tak naprawdę z dystansem można podchodzić do wielkiej sztuki, tak? Biorąc sobie na tapet taką formę jak koncertino na przykład, czy różne inne, no historycznie, w muzyce bardzo dużo, szczególnie w progresywnym roku, ale też w jazzie używali tego typu form i to bardzo często wychodziło patetycznie. Jednak tego dystansu brakowało, a tutaj jest go sporo i robi się aż ciepło na serduszku, jak się słucha tej muzyki. No i te wokale jeszcze, które dorzucają muzycy instrumentalni, co jest rzadkie i bardzo, moim zdaniem, odważne. J.D. Beck, teraz Exit.

of Sync, Domi i J.D. Peck. No właśnie, zostawmy może już tych amerykańskich geniuszy, gdyż mamy też geniuszy polskich, młodych. No właśnie, kosmonauci przed nami. Jest to zespół, młody zespół z Bielsko-Białej. Miłosz, Tymon i Jan. Jeszcze Bartek na basie, tak. Miłosz Pieczonka, saksofon, Bartłomiej Lucjan, bas, Tymon, Kosma, wibrafon i Jan Pieniążek, perkusja. Poznali się w podstawówce, później grali w szkole muzycznej jako kwintet, trio z wibrafonem i tak dalej, i tak dalej. No i znalazłem taki ciekawy cytat Jana, w ogóle całej ekipy. Miłosz mówi... Mniej więcej w tym samym czasie, jak zaczęliśmy grać, EAPS wydało płytę Repetitions Letter from Letter 2, Krzysztof

komeda, którą bardzo się jaraliśmy. Jan na to odpowiada, czyli klasyka jazzu, zżynanie z innych ziomali. No właśnie, więc teraz klasyka jazzu, Kosmonauci w utworze, którego tytułu nie jestem w stanie przeczytać. No, zobaczą Państwo sami, usłyszą.

0: jazzowe opowieści w Chili Z. Zaprasza Kamil Wrona.
1: No właśnie, jazzowe opowieści, a w jazzowych opowieściach kosmonauci, czyli polski boys band. Boys band wywodzący się z jazzu, którego muzyka czerpie inspiracje z hip-hopu, drum and bassu oraz improwizacji. Bardzo szalonej improwizacji, jak było słychać. No i tego drum and bassu i hip-hopu jest tam dużo. Do czego właśnie młodych muzyków zawsze zachęcałem i zawsze podziwiałem za to, że brali się za to, że nie zostawali w tym takim skostniałym systemie, tylko właśnie brali inspirację zewsząd, skąd tylko mogą. No i właśnie znalazłem bardzo ciekawy cytat pana Senseja Dżapki. Nie wiem, czy państwo kojarzą taką postać w ogóle. Bardzo enigmatyczna postać. A cytat brzmi tak. Z pytaniem, czy polski jazz jest potrzebny muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii, odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista, więc brzmi ona nie wiadomo. No właśnie, tak to interpretuję, tak w ten sposób właśnie interpretuję muzykę kosmonautów. A już na koniec mam dla państwa bardzo wybitnego pianistę Tigrana Hamasyana w utworze Wartime Poem. To były jazzowe opowieści. Ja się nazywam Kamil Wrona. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za dzisiejszy wieczór i zapraszam do Chili Z za tydzień w niedzielę o 20:00.

Sensor Media.

0: Słuchasz radia Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Set me up now, baby. I got a story to tell.